0: A tyž mój z mojej napředzoromadze z Matejom Gisborkom a ja se nadžem, że tyž wy przy nami wostaniecze a z nami do nowego dnia startujecze a to ze sćowacimi temami, Matej. Dobranie.
1: Dobranko wam všim. Haj, po tutem podle šenom koncu tydzeniu mamy dżęca za so sportowe wusledki od Jana Rera za was przyjotwane bieszak po prodzie tuż do sportowych wierszku. Młodzieńska redakcja Radia Zatkule jest oczera ze Sputnik Spring Week festiwalom zabierała lica bie nimo tysacich hości tyż za co wulka skupina serbskich młodostnych tam podla. To podamy so z nimi jeszcze raz na połku Pupuch blisko Bitterfelda. Czera su Serbia za so putnikowali, kie siatkam je na putnickiej wódce w Różyńcze tyż tuż do pomocy trymny. K tomu bych ja tam pon czera pokiemszach z mikrofonem popuczu. Potom mamy za was też jeszcze impresje putnikowania na naszej internetowej stronie, a poladamy z katku też raz do serbskiego ludowa ansambla. Tam mija hukonc tydzenia wopet znatego modowego fotografa. Što je to, a što je tam čino, wostańcie przy radiach.
0: Tu już chodź do dziewięćich za was, tu wusowa moje pisane poskytki temu, szako za was mamy tu serbskim rozwasu.

No a ja si myslu, z tutym titulom Vanessa Amoroziec móžeme prawie derje do nowego dnia startować, ale tež woni chcedźa z wami dźensa snědać. Dennis Wenzel to je, kotryž z wami kofi pije. No a potem jeszcze pomaska z Anu Wikingec. Chyba so jest czeraczo jogurt z Klaudio Metaszuj. Wszystkie te tytule oczekuję was po takim dżęca hać do szesczych naszym programie. A nie tylko myślicz raz na waszych lubich kumplu, to zromadnie z Józefem Donatem.

No a na kotre wedro smyće so z vašimi kumplemi tutun tydźeń tak wjeselić? Na dosć a na dosć słunczka za tym tyśnietko rano byl nasz jest hižo wupana, tutaj wszak je hižo skadżało, a smije se woprawdzie przez cywy dżyn na nas. Žive sliepoty stupa bieło dnia na 27 do samo 31 stopniu, a tyż nietko nie jest cywa wiec tak zima wonka, 14 stopniu. Torika rano znano jeszcze bezl sobu zacz, ale po południu ju na kujeszcze pac, jac trepacz nie budżecze. Tyż juce zmiemy dosć, a na dosć słońca, k tomu niekotrym ruczoki, sucho wostanie, juce pak maksimalnie 25 stopniu. Nic

Nědom zmije Matej Dziswok za nas pojezdźe, šest čmienčinow do napošestřich je, ale nětko podam se z wami do to jiš raz do Zabroda. Za nutřkowny wutwór nowe gratownje wohnjoweje wobory tam w Zabrodźe je gminska rada Halštruska hola dalše nadawki přepodała. Cokonje w obsamknichu na zašłym posiedźenju 4 twarske nadawki, mjez nimi molorske, blidorske a kachlicarske dźěła. No a gratownja w Zabrodźe tam ma postnym lěču potom jižo hotowa być. Potem chcedźa tam jišče w obstejace twarjenje modernizować. Cokonje płaci tutun hoborski projekt wjacać 1,3 miliona euro, z czegoż są wulki dziel tyż spychowanskie penezy. Z nowej gratoniu maja so wumienienia wonjowie wobory jasnie polepszyć, dotal miachu tam dołe pucze mies przedraz czerniu, a jezdzi dwami nitko ma so runie to potekin tam zabrodze polepszyć. Tak daloko najpredraz informacja wonjowie wobory ze Zabroda, a Matej Dziswok, tun poda so z nami nedom pojezdčach do Rožanta. Tam z nami takrat sputnikuje. Zladujemy na čerovši džen mynou, do Burkovu so podamy na butovsku noc baju. A so wie, tyž do Pieskec, ja si myslu was všetkých zajmuje, štú je tam čera duel mes serbskými sami dobyl.

0: Podamo čakam, rika tutun titul, a w nejstrze podamo čakali, mate je tu a ste mje z dypkom na pošesčich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemale 30 wieriwych z katolskich wosadów je na czerowszej siatkoni pądzieli znowa dorożanta putnikowało. Radworski wosadny fara Beno Jakubasz jako wone celebrant Bożą mszu świecił. Predował je nebelczanski fara Michał Nauka wo Maczeri Bożej Sjaty Marii, kotraż sošakowe rożeńcze wo sebe cześć czuje. Wotowali su Bożą mszu komea a dujerio radworskie wosady. Putnikowanie siatki pądzielu dorożanta je najwiecze serbskie putnikowanie wotleta dziad na czysto dżuje desacz.

0: Ješač do 1977 blisko Wietrowa doniši on potom na horku blisko Kasowa nepřestajichu. Šo romadže bječara podsuji Nimske njeđe 650 minut otevrene. V Borkovach bje serbski ludowy ansambl svjatki zasa s hosćom ze svoj wutowski nocu powieściu. Lietušu zabawnu inscenaciju Mission Impossible abo Vanka, Janek a tyci nemožnosći je na cioch przedstajeniach pod hołym niebiom doromade 5000 ludzi widziało, što je 1000 viac hač loni. Ansambloce wustupichu z korom, baletom, hostnemaj dziwadzielnikomaj a statystami. Drežďansko-mišnjanski biskop Heinrich Timmer Evers je sjatki nedźelu na dvurečnej Božim mši v Budyšinje 42 modostnym a cium dorosčenym sakrament firmowania w udzielju. Družka Milena Suchec witaše biskopa ze serbskimi suami do Tachanskej cirkwie. 6 holcov bie sej družču drastu zvoblikało, dalša bie wuslikana. Biskop rečeše v svojim predovanju vo zviazku, ki švěrivých mesobu zviazuje. Po kemšach zestupachu so firmovani potom za zromane foto ve Tachanskim dvorje. Mjestne koparske mústvo z Nuje Vieski je čera 44. sjatkuny koparski turnier v Pieskecach dobyło. V finalu přesadzichu so Nuje Vesčenio po celeniu jednatku přečiło Vorklečana. Małe finale vo ceče mjestno rozsudzichu Rožinčenio po celeniu jednatku z C2 přečiło Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobieše so dvojce přetonyč, dokiež bieštaj so rajarej z Rožanta a Nuje Vieski zranivoj. Nimo Vukovanskiju auto dobieše so tež helikopter zasadzič. Wobe maj raja roma pak, dze so derje. A to biechu nasze powieście, kisz namakacze też na naszej internetowej stronie, a w naszej damontnej app, kisz rika MDR Sabia.
1: Wiedro.
0: Tu chwilu pokaza żywe slebro 13 stopniu, bo oni w Łużyce wuladamy modre niebio. Tak, dżęca też ostanie żywe slebro te zalezy, bo oni w Łużyce na temperaturę takle mes 27 a 11 stopniami.
2: Naszym końcu jest najpierw raz wszystko w poriadku, ale sztuczce są dżęca rano do Polski podać, no hajtą trzeba trochę więcej czasu, po 2 aż 4 minuty. Tam przy przekodzie do Polski jest pola Ludwigstorfa, tam trzeba 2 godziny dalej, a to dobro, że traje na 9 kilometrów, co tam jest w obkat kopii.
1: Serbski rozwóz.
2: Dosć czasu wam tam po takim mieli cyczy przez Ludwigstorf.

Ja wočinju za was rozwosowu protyčku, a mam tu już dosć a nadosć pokiwu za was. Dźensa za jest na przykład filmowy festiwal Nysa. Tuż do filmu możecie się tu już biegł tydzienia na najszelakoryszych miastach wobladać. Dźensa pokazaja na przykład w Żitawie film etwas ganz besonderes. Je to swobne drama, kiż miesze lica na Berlinali swoju premieru. Co by przelat programa filmowego festiwala Nysa namakacie na internetnej stronie, a piatk zmia tam też, jako pokiwiżo, serbski temowy wieczork, a to potem w budyskim kamiennym domie. Dzieci krabatuje zakładnia szule kulow, włotuje dżęca w kulowcu program wokół mnie. Sztuśce dziecinu podpierać, a się to obladać, dżęca dżesać dojednać ich przy mniej w kulowcu i start. A na dom jeszcze dalszy pokój za kulo. Sakska Krajna Centrala za polityczne kupowanie ta przeprosuje na dalszy przednosk pod hasłem Doba desinformacji, jak algorytmy, KI a kampanie polityczne mobilizowania zmienia. Dżęca wieczo sedmich w Jakubecowym ustawie w Kulowie. No a to jest myślu maczuszice na wiadomiu. Serbscy rentnario dżęca za so szkotuje, a to po południu dwiema w Nesvačidle w tamniejszym hostczyncu. Aż tu już ma zajmso na tym wobczylić, we Wojerecach skarżuje so dżęca Mieszczanska Rada po południu pieczych na żurli nowej radnicy. Tak daleko k naszym pokiwam, a z tym je cibydlki nasz jest Maty Dziswog, a ja, Katka, przyjemuję wam wszystkim spodobny start z nami do nowego rania. Mój z wami hać do dziewięćich, snida moj. Dobranie.

Předajižo wječeli, zobu němčanski mün z 17 a 7 w Polski sotowjene. Hej, zcowa nic we Różicy, Polski tobie. Abo szczeda wiedzieli, zo je jun 19 a 23 Münk Max Verdin za jenoś 900 rjuno kupił. Wszystko tak nieśto zonicze na niemskim dniu mynu. Tunczun czak odmija so każde leto k sjatkam. Lica po takim iżo ci a ci cyt raz. Tak przeproszachu tyż czera za so w obsydżerio tutych historyjskich, technickich drohoczynków na wopyt do myna. Tyż honi w Łużycy miechu niekotre myny za zajmcu wotoryny, mięstrujem na przykład w czornym kołomcu, we Wieleczynie, a tyż w Niemcach. Zajmałostki koło wokoło łużyckich mynów desmy wam na naszej internetowej stronie, a tyż w naszej app MDR Serbia zastajli. Klikcie za tam raz nuc, a potem zonicie tuż to. Mięstrujem mamy tam tyż w obszerny przynożk koło wokoło stawizną mynów w narańczych kończynach budyskiego w okresach. Tyż tutun namakacie naszej app albo na internetnej stronie.

0: Nabožne słowo.
1: Tutaj ma dźensa Marieta Krečmarjec z Dubrenka.
2: Swiatki. Swiedźen a mnozy nie wiedźa scyła tak dokładnie, što je so tam poprawom stało. Žane dźičo w žłobiku, žaden prózny ró, ale niszczo nie wiedźomny. Boží duch. A runie to je tak ciężko, a runio čas nie tyž tak sylny. W učomnicy romadze siedza, nie wieści, zatrašeni. A potom rika, wicho, wohin, pohyb. Ale to rozsudne nie je spektakl, ale to, što so potem stała. Ze stracha nastanie zmužitošć, z mielčenia stanu so ryče, z cofnienia bu zazbie. Swiatki ludzi przemienia, a znano je runie to dybk, Swiaty duch nie je za to tu, so niszczo zrozumimy. Ale zo so niszczo hiba. Nic tedy, ale dżęca. Znano cyle mielčo. Myslička, kotra szcze nie pusci. Impuls, kotry szcze wużada. Zmužitosć, kotra się nadobo tu, hač runie si on wujasnić nie możesz. Swiatki ryka, bo nie daloko precz. Wun je bliski, w tebi, a wun skutkuje. Nic wódce, ale realnie. Znano je dżęca runie wokomik to kutnie brać, a wotywrjeny za to być, szczoś bo w tebi ponudce.
1: Nabożne słowo k niej ma dżęca w nadoku a zamowitości kuluskie wosady Marieta Krečmarjec z Dubrenka. Pięć mniejszynów do sześćdziesięciu z tym je. Tu słyszymy nitko Andreju Szpitankowu, a potem już czas za powieść z Dreżdżan.

0: Wóróženče, tam bě čera na putniske wuce zaso pone. Něče 3000 ludzi je Sjatkunu Božum šu tam na mjestnje dožiwiło, haja taki Sjatk k Sjatkam, šako se dobi tež organizować, a tu ište tež tužto pomocniku trebnych. Po putnikowanju je šako tež do putnikowania. Trebaš ludzi, kiž na mjestnje sovo dobre poradženje staraja, šitko spšijotuja a naposledk šitko zaso zrumuja. Mati Čisvok je se čera svoj mikrofon zasvičil a zrunje tutimi ludzimi porečal, jako su so šice tamni vjerivi, zaso na dompuč podali.
1: A runje je so dospěvavo, dorawo a tu so hižo zase stulce noša dele od Wołtorniša. Wy macie netko tušta na doku štuvyše a wy macie runje dvoje stulce i rukomaj, dže to hin dobja.
2: Ja rekam, to Tomáš Nabel a te stulce dobe napajmo jo dele nosene hodovač, když vzaj širšen pomocnik ze transportorom, kaž že se dobe te stulce po narodovač.
1: Tu je hižo slyšeč, tu so runje rumuje, što vy netko macie do na doku.
3: No hej, odrumy mu blida, stojce, wałki, szoszysz, czaka, emso, siwotwało, dobi se zasrumać.
1: Kak wesłenie, jo, zonetko je też szitko zase zdokonjane, potem zo je też szitko stejało z tobą.
3: A dla mebu może jeszcze chwilu dalej iść, to je przeryna, a przekiece nimo.
1: Na utrenę, czak, a dalej wiele wesela, tu są wałki, rumu, ja, cele skutka, ka husta ty już o sobą pomysz, świadki pędzili sobą.
4: Kadoro, ja nuwam zaoście nieke piate leto, zno, wałki nastajeć blida za te siate marie, še długo długo przyjotwać, to jeszcze ważne, a oj, otrumu ono pokemszach ty. A to po nas różnicze, tak jo, zo mu ju przyjotwimo, zo buso tu zwiedzić i ju poradzi.
1: Wedro je super, małku sprze, krasne samo, he, za takie ciężkie dziwo pan.
4: Ciężkie dziwo to nie, te słończko rynę switchi, ja si musu za te drużki wyszę to napinać się, przez ten czupotu, ale to so da cińczy.
1: Hej, a netko tež dujovjo su dođevali, dohuđili knježe šefora, kak švo poprom sa tež na tutun verštu sjatki tež haj přijotovali s vašimi dujerem i poprom?
5: No i kak smo se přijotovali, se sprobu, tu već se probali, a džen sa smo jo.
1: Kato, za vas bi při tajkem, haj, šun krasne vedre, ale bez mručelo, a šo vy tam steče v polnim suncu, šepa šo šetraju, abo?
5: Šikva ne tobie, haj.
1: Utrojen, džak vam, ha, netko, sjatok za dženca, abo?
5: Haj, za dženca sjatok.
1: A tu na koncu ještě jedna prašená, ta boxa je hižo odrumovaná nímale. Kněže Matiko, netko, jak dlouho ještě máte tu s, vašim, s vašimi celými ty pomocníkami podívat za dženca?
6: Já se musím za hodinu, mám to zarysl.
1: A kajn se pon te sviatky ještě dá hlubit po prom, što jim pon čini?
6: No, to svoj bus o rumáže celé. A to ducha sviato skutku, ale že, nic?
1: Da utrenje Jacka netko, pak najprej ještě raz vele vesela, jo, te boxe do rumvač, ha zrumvač, ha bon sjatok.
6: To runja.
1: Utrenje Jack.
0: Mati Čisvok bě po takim včera v Rožinče, bo božimši ještě trochu dlije tam putnijski, vůdce vosto, přetož po putnikovanju je do putnikovanja pilni pomocnice, su tam šitko zaso zrumovali, a vězo do toho hižo nedželu šitko spšijotovali. Byl na sedmě. Dobré ráno, praje Serbský rozhlas.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, hejdź bujtaj. Krasny to dzień, Ludkaj. Słońco duszu worywa. Nikotry moczyle po niebiuczanu, a wonka let ma wycykduje. Wiste wójż to? Mi chcę so puczować, aby nie, jeszcze lepiej krosnować.
1: Za krosnowanie trebaś. Wosobite trzyje, bojas a karabinory.
0: No chcuch nydom cuły sportowo wopko co buzacz. Cu jenoś trochu wiace dodom deja, hać na wutyptanych szczeszkach dundacz.
2: Mam ideju. W lesu je nowy krosnowanski park w otyriu. No chcemy się doraz dokładniejszo wobladać.
0: Ohaj, ale sportowe trzyje se jeszcze wszyscy wobujemy. Sym tak cipny na krosnowanski park.
2: Zo, bicie mam sobu. Zał się pady.
1: O, to pak też popriančki zabyć nie smymy. Ja jeszcze mam jeszcze na składzie. Doczekaj daj. Jo.
0: Mietko pak. Przedaloko szak do paka nie. O, ladaj, daj. Tak wysoko su powiazy mnie z sztomami przywiazali. A skody, a mosty z drewnianych deską a kuluchą tam też wisają.
1: Oj. Mam strach przed wysokością. O, włosy będziesz soszą czumpa.
0: Ach, mato, bojazliwco. Nie widzisz wistotne saki, kotro szudzie wisają. Nie może so z cywa niczo stać.
2: Kito ma cyle prawie. Ale, Ludkaj, dajke małke nawoniki, kajż bychmy trebali, tu nie maja. A tyś, nie wiem, hacu w odstawki desku przy ryblu, a na moście za nasze krótkie nóżki myślene.
0: Potem natwarimy się doma sami mały krosnołanski park mez gierkami.
1: Wulkotna idea, Kito. Nydom so dodziewa damoj. A Juro spasli nam z kilpsą nawoniki. Nic wierno, Juro.
2: Oj, ale trochu kwile trebam. A wojezałyście też z pojazami a deskami. Pojtaj, nasz domiace ludkowy park na nas czeka.

0: Kečmenjeno, do naposledniche.
1: Policija z G.
2: Blisko dziewina dojnże czara wieczor ke niezbożu z ultralochkim letadłom. 67-letna pilotka je tam znuza na polu przyzemiła, a so potom z maszynu przecisnęła. Pilotka so przy tym lochko zrani, kak wysoka szkoda je, nie tu chwilu jeszcze jasne. W niemskich Baslicach je 28-letny niedzielu poponił na kolesu, a bez czryju popuczu był. Na leżoności je spytał dalsze koleso po kranż. W obsiedział pak je je przy tym myliu tuż je paduch czeknął. Policja je jeho pożiszowe kamencu lepiła a kontrolowała. Czry je przeco jeszcze żadne nemiesza, ale 14 cm długi nóż w zaku. Tohodla umietuje jemu netko pospyt padustwa z bruniu. A w lesu przy Kinechtskej holi we Wojerecach je so czera paliło na niedzie 300 kwadratnych metrach. Woniła wobora je wojen Saszowa, kak by wun wuderiu jeszcze przepytuja. Policja pak radzi, so przy tukwilnym czopwem a suchym wedre w lesu po przedpisach mieć żan wotoryn wojen, nic w lesu grillować, a nic z autom po suchych wukach jeździć.

0: Matthias Kiesling je dospěwał zabycznemu žu, a tež my njejsmy zabyli, zo je nětko z dybkom na posadnich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemale 30 wieriwych z katolskich wosadów je na czarowszej Światkonej Pundzeli znowa do Różanta putnikowało. Radworski wosad na fara Beno Jakubasz je jako wony celebrant Bożym szu swieczył. Predował je nebelczanski fara Michał Nauka wo Maczeri Bożej Sviatej Marii, kotra Sošakowy Różenče wo sebe czest czuje. Wotowali su Bożym szu, komea a dujorio radworskie wosady. Putnikowanie Sviatki Pundzelu do Różanta je najwiecze serbske putnikowanie od leta 1990 svečo wieriwi kemše na putniske wódce. Na čarovšim 30. dniu mynu wobdzielichu so znowa viacero hornjowužiske myny. Tak doživichu hosćo v krabatom mynie v čornym gomcu hač do večora zabavu, hučbu a stare remesła. Podobnie v Niemcach a v Barče, gdzież možachu si wopetowarjo mynaj to runja od Nucka wobladać. Tež historiski myn mies vuhovom ha kasvom naliči nešto sto wopetowarjo. Tam předawachu tež v historiske pece napiečeny klip. Kasuski myn steješ hač do 1977 blisko

0: Drježdansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmer-Evers je sjatki njedźelu na dwurěčnej Božim ši w Budyšinje 42 młodostnym a cjom dorosćenym sakrament firmowania wudźelił. Družka Milena Suchec witaše biskopa ze serbskimi słowami do Tachanskej cyrkwie. Šest holcov bě se družču drastu zboblekało, dalša bě wuslekana. Biskop rěčeše w svojim prydowanju wo zwiazku, kiž wěriwich mesobu zwiazuje. A pokemšach zestupachu so firmowani za zromane foto w Tachanskim dworje. Wjesne koparske mustwo ze Noweje Wieski je čera 44. sjatkowny koparski turnier w Pieskecach dobyło. W finalu przesadzichu so Nowe Wieszczynio po celeniu jednatku przeciwo Wokleczanam. Małe finale w ocečemistno rozsudzichu Rożenczynio po celeniu jednatku z C2 przeciwo Sulszeczanam. Turnier čera w Pieskecach dobyše so dwójce przetonč, dokiž bieštaj so rajere z Rożanta a Noweje Wieski zraniwoj. Mimo Vukovanskiego autu dobyše so tež helikopter zasadzić. Ale wobe maj rajere maj so zaso derecze. A to biechu naše povestče, kiž namakače dale na naše internetowej strone, runy takéž w našej app, kiž rika MDR Serbia a kiž je damotna.
1: Wiedro.
0: Što ješ tam nevidíče, kak čopvo tu kviluje, to môžu ja vám prajč, što nače stopnju žive slibro ižo pokaza v Budešinje a pohoni Užice vuladame modre nebio, tak dženca tiež vastanje, što ješ se si na kvotne mestno doječ dundovi do Jonsdorfa, tam zmejeneš 27 stopnju a što ješ se si čopvo tu ljubič dač v Kamencu, vieš čo dženca je na 30 stopnju.
2: Na pučach a dronach našim koncu je šitko poriadku, jeli za mače vypokio za nas, potom nas zazvonče Budušin 7400, to je číslo, telefon stražuje dženca. Matej za nas, kýba zapísače nám, v našej app MDR Serbia môžete tiež s nami četovač. Tuž, přijemuj vám všem, dobrú jezbu, do nového rania.
1: Serbský rozvoz.

0: No, ja si myslu, zo su mnozy z was dźensa rano hižo na Jana Rehorja čakali a tu nje.
1: NDR Sachsa, serbski rozvoz. Sport.
2: Prenje koparske mustwo Sokowa Ralbicorki stewe finalu we wokresnym pokalnym kole zapadołużiskeho koparskeho zjazka a raje nedźelu 28. smażnika doma w Ralbicach przeciwo kopariam znašec dobruše. W okres najwyższej ligistaj bieżtaj so sobotu a niedzielu w semifinalomaj przesadziłoj a kunczną rudot spiewoj. Za Ralbiczanski Sokowo by to wosybite dobycze, dokież przewedzie so finale kunc junia w Delanach przed swojskim publikumom. Najprede pak dobierze so cyłk szef-trenaria Krzysztofa Gloksyna sobotu pola pust Germanie budyż im przesadzić. Przed 500 posta przyladowarymi by Niklas Schneider po pół godziny nawiedowanie za hosci docpił, kotrzysz Felix Meissner ci mięczyny potem wuruna. Po ratej godzinie pak Niklas Schneider znowa k 2-1 za Sokoł trechi. W przydatnym rajnym czasu zapisał się potem Richard Schneider ci jeden na swoje rotowe konto, tak zoby wesele pola 100 posta przyladowarku a przyladowariu zdelan kytro wulke. Drugi półfinale mes okresnym ligistom z Bretniga Hoswalde a okresnym wyższym ligistom z Našec Dobruše dobiesze po bezrotowym 0-0 do celenia jednatku, kotrzysz hosćo z 10-9 dobychu. Zamowici sportowej jednotki Pieskice zariadowachu a uotowachu nimo czerowszeho wulkeho sjatkowneho koparskeho turnira muži, niedźelu tež ubiedźowanie za koparski dorost. Wobdźeliło by so 7 cyłkow starobneje klasy młodźina E. Rawo je so po modusu kujżdy przeciwo kujżdemu. Wszitke partije nawedowachu dorostowi sudnicy.
3: Ja sam Pius Czornak, ja sudzę za esetny beczic. Dżęca by to za me, co lukko, dokie su to e modzine, a też nie su agresivne, kaj C albo B modzine, a tohle by to haczne małke problemy z jednotlivými rajorami, co le lukko.
4: Ja sam Ludwig Jakubasz, a ja sudzę za sportu jednotku Kruszice, a dżęca je mi haczne małke problemy z jednotlivcami, jara lukko panu, ale to su so szitke rozesni szmuli.
5: Ja rekam Metod Paulik, ja sužim te za SJ Nebečice a za mebe to puchom te en jara fjane turnija, tukaj škaj sprejete i modina, te nini sem še tak nizka i štuhujke.
2: Modina i športove je jednotki Kruščice je turnijer dobiva. Na dalši maj podestne maj mestno maj šivahu koparki a kopario z Linovca a Ralbic. Jako najlepszych rajerów sjatkowneho dorostowego koparskeho turniera wuzwolichu w Pieskecach Felixa Budaria SJ Kruščice, Leona Heinzmana Byszheim Heslich, Marlo Walocha Linoc, Miloša Kurjata Sokoł Ralbice Horki, Teodora Poldraka SJ Nebelčice a Dušana Liznarja od sportowego towarstwa Marijineje Wiezdy.
0: Sportowe wusledki dołoho konca tydzenia zimaše nam Jan Reho. 10 minčinov po napu sedmih, netko je 6.40, srbski rozvoz praje dobranje a dajče se snedajn svočeč.

No, das wird jetzt noch ein schönes Programm. Ich raus Schäuzer Svelli. Apropos Schäuz, Jensa Metaso wirklich zu mehr. Sag was ne Schule, Kulowa. Jessac, reden natürlich Kulow. Nic zabytek im. Nitko jak przyjrzymy mynam, czeta i żo wiedzieli, zo bu nimczenski myn. Sydam na często, sydam w polskie sotowiene, a i w polskie nic, w użycy. A jeszcze wiedzieli, zo je jun na często adwac, mynk z Verdin, za dziewięć strionu kupił. No hej, tak jest to znaczy mnie z drugim na Niemskniu Myna. To już jako jest od czera wotmiał, a to leży od ci a ci temu razy, kiedy leto jako wotso wun ksiat. A tak przepraszachu też czaso w obsidżer tych historyjskich, technicznych drinków na wot. Dziś oni wudzy miachu nekotryny za zajmco wotne. Mnie z drugim czumcu we Wierinie, a też w Niemcach. Zajmałostki góry wokół wóżyskich myn zmywam na naszej internetowej stronie, a też w na app MDR Serbia a na makacze miasto też pinożk, kowokło myn z narańczych kończyn. Dajcie się rund pinożk na naszej app Lubicz, albo też w ARD Mediate, gotowszy jako ARD Sounds.

Możesz się wiele wobladać, a wiele dożywić, ale dość pokiwu, a po skitku mamy też tu we Łužicy. Tak na przykład zaje so dżęca filmowy festiwal Nysa. Tuż do filmu możecie się tu już biło tydzenia na najszelakorzyszych miejscach wobladać. Dżęca pokazuje na przykład w Żytawie film etwas ganz besonderes. Cywe przelat programa namakacze na internetnej stronie filmowego festiwala Nysa, a to się możecie już wspomniatkować. Piatk zmienia też serbski temowy wieczok, a to budyskim gamiętnym domie. W Kulowie przednosuje dżęca Sakska Krajna Centrala za polityczne kubwanie pod hasłem Doba desinformacji. Jak algorytmy KI a kampanie polityczne mobilizowania zmienia. Dżęca wieczór 7 Jakubecowym w ustawie w Kulowie. Rentnario dżęca za so szkotuja. Popólniu dwiema neswaćidle zetkaja so tamniejszym hostczęcu na serbski seniorowy szkot. We Wojerecach skadżuje so dżęca mieszczanska rada, a to popólniu pieczych na żurli nowej radnicy. Z dobą wuradżuje dżęca Maleszecach, tam je wieczo posiedzenie tamniejszej gmińskiej rady, wieczo 7 towarstwem domie Maleszecach. A też Budyska Mieszczanska Rada so zetka do paknic dżęca, ale potem jutce zjawne posiedzenie zaje so po południu pieczyć na radniskiej żurli na Nucku Nejlowskiej. Tak daleko k naszym pokiwam krótko do cybielki na 8, a jeli zamaczy też wy pokiwy za nas, Wiesne albo towarstwo swiedzień potem nam pisacie w naszej app MDR Serbia. Namakacie za to w odkaz, gdyż możecie nam wasze terminy zdzielić.

0: Nadźensa Marjeta Krečmarec nadoko a zamowitosći Kulowskeje wosady.
1: Swiatki. Swjedźen a mnozy nie wiedźa scyła tak dokładnie, što je so tam poprawom stało. Žane dźičo w žłobiku, žaden prózny ró, ale něšto nevidźomne, Boži duch. A runje to je tak češko, a runjo časne tež tak sylne. Vučomnicu romadže sedža, nevěsči, zatrašeni. A potom rěka, vicho, vohen, pohyb. Ale to rozsudne nie je spektakl, ale to, što so potem stała. Ze stracha nastanie zmužitošť, z mielčenia stanu so ryče, z cofnenia buzazbie. Svjatki ludzi przemienia, a znano je runie to dybk, Svjaty duch nie je za to tu, so niszczo zrozumimy. Ale zo so niszczo hiba. Nic tedy, ale dżęca. Znano cyle mielčo. Mysliczka, kotra szcze nie pusci. Impuls, kotry szcze wużada. Zmużitosć, kotra się nadobo tu, hač runie si on wyjasnić nie możesz. Svjatki ryka, bo nie je daloko prieč. Wun je bliski, w tebi, a wun skutkuje. Nic wodze, ale realnie. Znano je dżęca runie wokomik to kutnie prać. A wotewrenie za to być, szczoś bo w tebi ponudce.
0: Praje Marjeta Krečmarec z Dubrenka w nadoku a zamowitości Kulowskeje wosady. Pięć mięczynów do osmistymie. Dobranie praje nitko skupina Janka Hanka.

Lubosčinski spěw Stefanie Klosec to bě a tež na tute titule smieće so dżen z rano jeszcze wieselić. Wo kradnjenju spěwaje Luzo Hulce a Matej Čiswok smije potom za nas policiju. Lubosčka Šulka Voda je dalši lubosčinski spěw Gabriela Momera. A z tobą zubia spiewa Kirsten Nercec. Na ušitkę tutaj tytule smieczę się naszym programie Wieselić. Wasze męczyno po osmiche do brania. Tu jest serbski rozwoz. Hacz do dziewięćszych jeszcze live z Budyżina z Matią Wysyłamoj.

0: Policja zdźěli.
1: W Porchowie je 47-letna ze swoim autom njedźelu noce njezboži zawinowała. Jako prynje je do napřečo přijeduceho auta prasnowa a pondaliowa a ponhišče raz do dalšeho auta kistejšo runje při křižowanišću. Zawinowaka njezbožu měješe vjacač 1,6 promilu alkohola ve krej. Zranio so nichtu nie, ale věcna škoda ta vůčenja 10 euro. W lesu przy Kinechtskej Holi we Wojerecach je soczera paliwo, a to na niedźe 300 kwadratnych metrach. Woniła wobora je wojen saszała, ale jak by on wuderio hiszcze przepytuja, policja radzi, so przy tukwilnym czopfem a suchym wetre w lesu po przedpisach miecz, to ryka żan wotewryny woj, nic w lesu grillować, a też nic autom po suchych wukach jeździć. A naposled do niemskich Baslic, tam je 28-letny njedźelu poponju na kolesu, aby z trijo popuču był, na ležunosći je poń spytał dalše koleso pokradnić. W obsedžo pak je jeho při tym myliu, tuž je paduch čekno. Policija je jeho požišove kamencu lepiła a kontrolowała. Trije přecojšće žane nemieše, ale 14 cm dłuhý nož w zaku. Dodla wumetuje jemu netko pospyt padustwa z brunju.
2: Tobie potekim... Dženstniša policija, a kotr titul moso k tomu lepe hođeč, hač runje tutun, kječbub.

Lisa, z jedno myška do druho, zaleci so zatrošno. Štuž rajbića w banku z majetom, wietam doło traje, na čakacich so w obroču a delanskim ortjam ozivju. Štuž si ište ništo myčin, dyrbić niekto kruščicin. Zloknem on zvodmachom, jak jesti čekno z golesom,

0: sobą. Dajno znajmęcza do kolekty niszczo.
1: A mój synko, nie pasy so zales jo, he?
2: Aj, zastańcz jo, to je na budna kuda jo, jenoś klip a woda a żan seks.
1: Ach, to ja znaju te.
3: Beno, niszczo jemo mię z nami, dziate masz te finki. Ja boch ci temu pomać.
2: No haj, 20% za was nie sława?
1: Co, 20%? Gdzie raz ty doszle, kodził? 50-50, Beno!
2: Na dere, wona wie co tu womszynu, bo tak im pojcu za was nie sława.
1: A, to się ja nie dąbrają, co są moje dojemna, moje.

0: krótko pobiedl na dźwieczje, 8 hodzin 16. Zjadkony szykon stydzenia leży za nami, by to dość pełne. Tu a tam je so sportowało, też do Rożanta su zaputnice podali kiba młodostni na festiwal. Hoj, tu już to eventu po takim miachmy pola nas we Łużycy, a Matej ten pola da za nas nietko raz na hinejszy wiersz, a poda so k tomu z nami do Australskie.
1: A ja, tam su zawyszcze też, hej ho, zarili tam swieczachu popromo czarosza, tak mianowany Sydney Festival Drone Show Event, kajż informuje strzelak ABC Sydney, pak jest so jeden czara wieczor zakończyć dobio. Przyczyna, miaca czy 90 trutów, kiedy dobiachu poprom pisane w obrazy na niebiu stworzyć, to su dowody paneli, na wideo je to widzieć na Instagramie, to upada hej, kajż takie oborskie swieczate budniczki, kiedy tam mies wysoko domami dele padali su, kajż ABC pak dalej rozprowie, techniczny problem przyczyna za malheur, przy którym się so nie tu zraniu nie. Niekak był ta frekwencja mylna, a na to są te truty pod kontrolą zubili. Poprom dobyszy też dalej hić ze swiedzeniem dżęsa, a jutrze, ale stornik najpierw raz niczo nie będzie.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, kiedź bujtaj. Krasny to dzień, Ludkaj. Słońco duszu worywa. Nikotry moczyle po niebiuczanu, a wonka let ma wycygduje. Wiste wójś to? Mi chcę so puczować, aby nie, jeszcze lepiej krosnować.
1: Za krosnowanie trebaś. Wosobite trije, bojas a karabinory.
0: No chcę hnydom cały sportowo wopko co buzać. Chcę jenoś trochę wiace dodom deja. Hacz na utyptanych ścieżkach dundać.
2: Mam ideju. W lesu je nowy krosnowanski park w otyriu. No chcemy się doraz dochwodniczo wobladać.
0: Ohaj, ale sportowe trzyje se jeszcze wszyscy wobujemy. Sym tak cipny na krosnowanski park.
2: Zo, picze mam sobu. Zawsze pady.
1: O, to pak też popriančki zabyć nie smymy. Ja jeszcze mam jeszcze na składzie. Doczekaj daj. Ja. Jo.
0: Nietko pak. Przedaloko szak do paka nie. O, ladaj, daj, jak wysoko su powiazy mnie z sztomami przywiazali. A skody, a mosty z drewnianych deską a kuluchą tam też wisają.
1: Oj. Mam strach przed wysokością. O, wosy będziesz soszą czumpa.
0: Ach, mato, bojazliuco, nie widzisz wistotne saki, kotry szudzie wisają, nie może so z cywa niczo stać.
2: Kito ma cyle prawie. Ale, Ludkaj, tajke małke nawoniki, kajż bychmy trebali, tu nie maja. A tyś, nie wiem, hacu w odstawki desku przy ryblu, a na moście za nasze krótkie nóżki myślene.
0: Potom natwarimy się doma sami mały krosnołanski park mez gierkami.
1: Wulkotna idea, Kito. Nydom so do dziewa damoj. A Juro spasli nam z kielpsą nałoniki. Nic wierno, Juro.
2: Oj, ale trochu kwile trebam. A wojzałyście też z pojazami a deskami. Pojtaj, nasz domiace ludkowy park na nas czeka.

0: je na podźěwječich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemale 10.000 wierzywych z katolskich wosadów je na czarowszej świadkuni pączyli znowa do różanta putnikowało. Radworski wosadny farar Beno Jakubasz je jako wołny celebrant Bożumszu świecił. Przedował je nebelczanski farar Michał Nauka wo Maczeri Bożej Sjaty Marii, kotraż soszakowy różęcze wo siebie czestczuje. Wuhotowali su Bożumszu kłomie a dujorio radworskie wosady. Putnikowanie świadki pączylu do różanta je najwiecze serbskie putnikowanie wot lita 1960 świecza wierzywikemsze na putniski wódce. Na čarovšim 30. dniu mynu w obdzielichu so znowa viacere honjowužiske myny. Tak doživichu hostčo w krabatu mynie w čonym komcu, hač do večora zabavu, hučbu a stare remesła. Podobnie w Niemcach a w Barče, gdzieś možachu si opetowario mynaj to horunia wotnucka w obladač. Tež historiski myn mies vúhom a kasvom naliči nešto sto w opetowario. Tam předovachu tež w historiske piece napiečený klip. Kasovski myn steješa hač do 1770 blisko vietrova donišiun potom na horku blisko Kasova nepřestajichu. Šo romadže bie čera pocvej Niemske niedže 650 minu votevrene. We Bokovach bie serbski ludowa ansambl sjatki zaso s hosčom ze svoj burtovski nocu povestču. Lietušu zabavnu inscenaciju Mission Impossible abo Vanka Janek a teči njemožnosti je na cioch predstejnjach pod hohem nebjom doromade 5000 ludzi vidžavo, što je 6000 viac hačloni. Ansambloce vustupichu s korom, baletom, hostnimaj dživadželnikomaj a statistami. Drežďansko-mišnjanski biskop Heinrich Timmer Evers je svjatki njedźelu na dwurěčnej Božim mši w Budyšinje 42. modrostnym a cijom dorosćenym sakrament firmowania wudźelił. Družka Milena Suchec witaše biskopa ze serbskimi słowami do Tachanskej cyrkwie. Šest čolcov bie sej družču drastu zvoblikało, dalša bie vuslikana. Biskop rečeše w svojim predovanju vo zvjazku, kiž vjerivih mesobu zvjazuje. A pokemšach zestupachu so firmovani za zromanne foto w Tachanskim dworje.

0: Na sjatku nižim koncu tydźenja wšako je so dosć a nadosć sportowo, mjestrujem wšako šće runje w tym hiža našich powieščach słyšeli. Dalše sportowe wusledki ma nitko za nas. Psovi Jan Reho.
1: NDR Sachsa, serbski rozvoz. Sport.
2: Prenje koparske mustwo Sokowa Ralbico, ki ste v finalu v okresnem pokalnem kole zapadovužijskeho koparskeho zjazka a raje nedželu 28. smažnika doma v Ralbicach přečivo koparjam znašec dobruše. W okres najwyższej ligistaj bieżtaj so sobotu a niedzielu w semifinalu maj przesadziwoj a kunczną rud odspiewoj. Za Ralbiczanski Sokowo bieto wosybite dobycze, dokież przewedzie so finale kunc junia w Delanach przed swojskim publikumom. Najprede pak dobiesze so cyłk szef-trenaria Krzysztofa Gloksyna sobotu pola pust Germanie

0: Dešim přesadźić. Před 500 posta přiladowarimi by Niklas Schneider po pół hodziny nawiedowanie za hosći docpił, kotrež Felix Meissner ci mieńczyny potem wuruna. Po ratej hodzinie pak Niklas Schneider znowa k 2-1 za Sokoł trechi. W przydatnym rajnym czasu zapisał się potem Richard Schneider ci jeden na swoje rotowe konto, tak zoby weselo pola 100 posta przyladowarków a przyladowariów zdelan kytro wulke. Drugi półfinale mes okresnym ligistom z Bretniga Hoswalde a okresnym wyższym ligistom z Naszec Dobrusze dobiesze po bezrotowym 0-0 do celenia jednatku, kotrež hosćo z 10-9 dobychu. Zamowici sportowej jednotki Pieskice zariadowachu a uotowachu nimo čerawšeho wulkeho sjatkowneho kopanskeho turnira muži, nedźelu tež ubědžowanie za kopanski dorost. Wobdźeliło by so 7 cyłkow starobneje klasy Modžina E. Rawo jest so po modusu kujżdy przeciwo kujżdemu. Wszystkie partie nawiedowachu dorostowi sudnicy.
1: Ja jestem Pius Czarnak, ja sudzę za esetny beczic. Dżęca by to za me celuchko, dok jest to e modzine, a też nie są agresywne, kajś C albo B modzine, a to dla by to haczne małke problemy z jednotlivými rajorami celé lohko.
2: Ja som Ludvík Jakubáš a ja súču za športu jednotku Krušice. A dženca je mi hačná malké problému se s jednotlivcami jara lohko panu, ale to sú sa všetké rozhazní šmoli.
3: Ja říkám metod Paulík, ja súčím tie za SJ Nebečice a za mebe to púchom tie jara fjárne turnier, tu keď prajete imodina, ten iný som všetko tak nízkej štúhujke.
0: Modžina E športoveje jednotki Krušice je turnier dobyła. Na dalši maj podestne maj miestno maj šiovachu koparki a kopario z Linovca a Ralbic. Jako najlepších rajerjov sjatkovného dorostového kopanského turnira vuzvolich u Pieskecach Felixa Budaria SJ Krušice, Leona Heinzmana Bischheim Heslich, Marlo Valocha Linovc, Miloša Kurjata Sokol Ralbice Horky, Teodora Poldraka SJ Nebelčice a Dušana Liznarja od športového tovarstva Marijineje Vězdy.
4: To bych u športové vůsledky sjatkovného konca tydženia s Janom Rehorjom. Česač menšinou po napůjčevěčích je 8 hodin 40. Dobrý ráno.

A za wašu wjesowu dušu mam tu naše pokywy. Šulario Krabatowje zakładnie šule Skulowa, te dženca mi umietaja, a to w Kulowcu z programom. Štož chce dziecino podpierać, a se to wobladać, dženca 10 do 11 přijmeji w Kulowcu je štart. Nedo mam dalši pokiju za Kulowsku končinu, Sachska krajna centrala za politiske kubwanie přeprošuje na přednošk pod hesłom Doba desinformacije, kak algoritmy KI a kampanje politiske mobilizowania zmienia. Dženca večer sedmich, jako becowym wustawie w Kulowie. Serbscy rentnario, szkotowario, niech nie zabudu, dženca wura jest so przychodne koło serbskeho seniorowego szkota po podniu dwiema i niesvačidle w tamniejszym hostczyncu. We Wojerecach skarczuje so dženca mieszczanska rada, a to po podniu pečich na žurli nowej radnicy. W Maleszecach je dženca večer posiedzenie tamniejszej gminskej rady, večer sedmich towarstwom domie Maleszecach. A dalsza mieszczanska rada, a to budeska, skarczuje so potom jutce, a to po podniu pečich na radnijskej žurli na Nucko-Nilavskej. A we Vazu tam možete jutce kreda rič, vaša pomocna živka je mjez po podniu cioch a večer šestčih v tamnejšej vyšej šuli prašana.

Ten Whistle graja jen dujnen wet irskeje kupe, ten jo teke jużo bo wiecie razo planasowe w Łužyce. Najpierw jeho serska muzika Klara Valerie spiewa.

0: Zora wetpodnja jo se Turjenskej cerkwi po tradiciji zase wetmjewa serska svjetkowna namša. Po muzikaliske přełožowanje se se starawej Ralf Schiemens na Ogelach a Rahel Gold a Merojc na Akordionje. Liturgiske nawiedowanie jo mio fara na uminku Ingolf Kschenka i pistelu jo cytała Turjenska serska ceptarka Vanessa Stigicolc.
1: Ja, kuste leto sobu gotujom si namše svjetki to je ju, dokolaż fara Kschenka jo mój fara przy konfirmacji był, a nie to mamy przecież zwisk, a w nim mnie przeszła, ho jeszcze raz co wygadowasz.
0: Przedkował ją lektor Hartmut Leibner, a k tomu są zapletli krótkie sceniske krasze pod motom żywa weda.
2: No ja, myśmy chcieli pokazać, co świetki weznamenju, jaki uznam mają, co to jo żywa weda. A tośmy chcieli ilustrować z jednym biblijskim graszim. To jo ta scena w Ewangelia Jana przy Jakubowej studni. Tośmy we sceniske grasze przedwiedli, a mienim aż jose nam raziło.
3: Wenn ich tuto recht derje zinili beja grani, wenn ich so zinili jadne grasche tuto leto, jo raz zase nieco nowego, nieco hinakšego svetkam. Jo, wenn ich tuto tek derje zinili, se wie.
0: Jo, gronio serdeski gymnasiast Gito Kozel. Za to nam šusu zase přigetovali opjeno s vetbjegom dvojorecnje, aby luže mogali šo rozmiješ lic rovnoš znaš nje umiju tak derje serdeski. Rono pak ten pševošk za recnje nejveci upominujúcu žiel za prijatkovanje su Zabeli, tak Hartmut Leibner, to ja wetsi wiednje było takie problem, żeńska powiedzce prijatkowania, jo wenschwa, do kulaż nie ja mogła nic rozmieć, ale przyjdujący raz bużo na to myślisz, koni Leibner. Jo, svetko na namša v Turiju jo vace važne vjerašk v cerkvinem leše dolnije Vužice, cora jo na njo přihvatalo skoro stržasča namšarju, mjazo drugim z mesta, Jan Šojc, Stežna, Drenova, Sturija, Samogo a z mesta.
4: Ja som se kše ogledaš jadno sersku namšu, ja som jadno jaden raz byl na jadnej katolskej namše v Grnej Vužice, a to što jo mi je prijedna no jo, dolnoserska tak gronju dolnoserska evangelska namša no jo, co ja sam to jo viže na bildkach a na videach a to jo velgen zajmne bylo a mi se to velgen spodobalo to jo pičku vece liche bylo a bližej k ľužam
5: atmosféra tak popšom ako přece jo ale ja sem žinca u viževa vele vele ľuži Ktoś nie chcą ja znala, a wacy w tych drugich namszu przecy su te samskie przyszli. A żynca po mojom zdaszu wiele więcej, a to se mi wiegen spodoba.
0: Po namszu ja wysada pan kazała na kafie pisze z tykańcą, ja przytom co skromadnie skłosili serskie ludu bezpiły. Přiduca serbsko-němska namša ta buža južo viče zigat viju ve Lubinje v tamnej cerkvi Paula Gerharda ku gešpje jogo 356. smertnego dnja na vos na tom dnju spívaš bužo lubinský ženské cekova.

0: Michaela Melzerowau. Wiče buža o tomu 166 let, ako jose w Janšecach, Pipanojcach narožiła jadna zasłużona ženska, Luisa Hoffmanowa, ako nejmoče žočo Budkarja, Hanna Scholz, Anna a Martina. Ja była ceptarka a spisuwa šelka, ale jo teke nieco cewo wesebniko nadešła. Sebastian Elikowski-Winkler jose zabierał z jej živinim a statkowaniem, a wam nento przerażio.
1: Luisa Hoffmanowa je uknuła na ceptarstwo, žiewała w Hešebuskej diakonii, a peżdzie ucyła we Frankobrodzie nad Odru. W 1802 a 1900 jo se żeniła. Jej manżelski je był historikar literatury dr Paul Hoffman. 1917 su sięgnuli do Berlina. Po śmierci manżelskiego jo 1907 a 40 udrogowała do Rio de Janeiro w Brazylskiej. Zawina udrogowania jo był Hoffmanowiec syn, dr Wolfgang Hoffman, szef dramaturg, reżyser, docent a autor knigu, ak jo tam przebywał na emigracji. Na pestark manżelskiego jo zachopiło pisać artykle, ulicowania a nowele. Ušej socialnych temu jawie se wet 1890 let serske teme. Luboš k tomu serskemu jo jej zaščepiła mama. Jo spisała dwa najskiery w tych wariantach do tych miest nieznate Janšojskie spiła. Švajota ženska a švajota Maria. Přitom jo gledała na wesebności Janšojskiego dialekta. Obej jo przestaiła do rymowanej nimskej wersje a zapisała do notu. W 1806 a 1900 z tej se wyzjawiły w tydzienniku Der Bär illustrierte Wochenzeitschrift für Vaterländische Geschichte. W 1809 a 1900 jo Rudolf Wirche udał jej publikację Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. W niej wena dajo przegled weserskiej literaturie w Użycy aż do 19. stolecia a pomieniuju najważniejsze twerby. W 1809 a 1900 jo Rudolf Wirche udał jej publikację Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. W niej wena dajo przegled weserskiej literaturie we Użycy aż do 19. stolecia, a promieniujo najważniejsze twerby. Uszej tego se zabiera z pomierami miazy Serbami a Niemcami, a pokazują na tverenie nimskich pasnikariów, ketareš su pecerali ze serskej mitologie, stawizną a pasnistwa. Dr. Kristiana Pinjekova kroni we jej literarnym statkowaniu.
2: Wena wielgin objektivnie opisuje serbsku literaturu, a to ją mnie fascinirowało, dokolaż to teke neokuže zora bys tak cenił, ako jo vena to ceniva a kaž som se te knjiglicki nento ešte raz ogledala, te kaž su nento přístupne v internete, v univerzitnej bibliotece v Drežanach a tam jo to jadna séria od Rudolfa Virchova, also populárno vedomnostne přednosti, ven jo udával takú sériu. A to jo južo séria 14, čo byla, a ten zešiuk, ja neviem, buši či to je zešuk, že šo venapen na stožaša bokach, vo staviznach, vo ricoma a vo literatúrie serbu písava. V nímske rice, ale venama teke tam svoje stojnišťo a ten spis mesesta jo vegin zájemne teke za žinca. A vena ako ženska, ako ceptarka a spisová šelka. Daniš v novom biografickom svoniku vena se ne naspomnio, daniš v tých kniglickách slavisten in Deutschland. Co šo škoda?
1: Luisa Hoffmanowa jo miała zwiski ze serskej inteligencu, na przykład z Arnoštom Muku, a jo była członk Macice Serskeje. Jej wesebna zasłużba jo wezjawienie serskej basni Burski Gelc z tego serskiego landu. Przy przebieraniu swiedzińskiej szulskiej broszury z lata 1604 a 1900 za peswysienie Friedrich Gymnasium we Frankobrodzie nad Odru jo miazy 12 basniami przypadnie nadeszła tośtu basen w kubińsko-bieskojskim serskim dialekcie. Basen jose wezjawiła kenc 19. stolecia we casopisu Macice Serskej, a z tym uchowała to jednorazne znankstwo dolnoserskeje rice.
0: Sebastian Elikowski-Winkler jo przedstawił Janšovarku Luizu Hoffmanovu a jej wesebne nadejženie. Prekonat a 6-6 let jo se narożiła, a przytom jo se mój kolega ma miasto drugim zeperał na sleženia Meta Pernaka. Dr. Kristiana Pinekova jo se ogroniła ku literarnemu statkowaniu Luizy Hoffmanovie.

0: Mješetny końcowicz, czego Ludwiga spiwa, masz to żółcio plesaszo, a spiwa jego ten komony kod do Saskiego Gymnazja.
1: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
0: Jo, a to uściwanie koncertowe stoi cele pod znamieniem Nalesza. Jo, nie możemy wierzyć, takie gazińca, jo, już gradu szop, bo skoro ci jazdcza gradu Nalesze, jako gazińca, bużo niskiery ten nowy normal, takie szop w Nalesze, ale ta nalitna muzyka, ta gazińca, gazińca weto, legendarie, mój kolega Sebastian Jelikowski, wegen klawierza, we przydolcych 6 a 2 minutach przez program. Wiele wesela!

temi zukami zachopijo se predna sinfonija Roberta Schumana, tak pomienjona naletna sinfonija. Ze žredło z genijomy, aż je komponistu twerbu we jano styrich dniach napisał. We jeje nastasił jo sam gronił, som sinfoniju napisał, gaż smieju to tak gronić z naletneje pegeni, ketaraż rozbuzijo drje luzia samo najstarszego starstwa, a to kóżde leto zasej wednołotki. A Schumanoju jo se naprzód uraziło, tak pomienionu naletnu sinfoniju do muzyki zapepadnuś.

Zachopjenk nalita upytnjo kóžde. Naleše venja w powieču, słynsko grejo, nas obcięćlijo, a ptaški zwieścieluju nam z wjaselim ten najšredniejszy se bližecy cas.

Najlepsze naletne spiju za mnie, Jogusna Kwietka, ten spiju tak redny opisuje, jak ten svet zase se zachopijo, wyżywiaš, a jak ta kwietka przyjrza ze ziemie, a ze zimskich sleda,

musze 6 letka jużo spiwam w niemsko-serbskim koru w Žiluje. A my mamy takie wiele rednych serbskich spiwów repertuaru. A w Detlefa Kobiela mamy takie arie, jako we maju. Jasne to żółczo, bo mkate rób, jak stupa se lusznie, a wiasele w rednym czasu maja. To jo ja nożoż jużo szykno zelene. Roże kwitu, wierzchnie zdraju, budyszynce wiaseli jo. A ten Jan spił, co se pysznie zelene, jo nasza domownia se tam wospiwa, to co te redne błota, że tam se wio sprywia przez wolcze a dup, jo a tyke te redne żółcza w rednych pysznych cypelach a keszulach. A pen ten Jan spił, w te gusene kwietki na wódce, ta przyżo tak iści, no jak ja debgonisz, cała zaspana, a pen iści swaba, jo, a gleda k niebiu, dokolaż pokio jej przyrócył na to wuku swojom.

kaž wetrzek dujo přez pola, a groblach ta weda přibiera, pem přižuva se nowa nažijajo. A ta nowa nažijajo južo tam w gumniach a zagrodkach se wszystko bliższe, a kwiszo, struski, cyrotki, krokusy, snegulki, płone gumna, a gusne kwiatki przyjdą tylko już ze zemie. Roże już ubijają, jo, tam przyjdą nowa nażyja, a tylko nowe myślenia do ludzi. Ten zimski czas, ten dwójkę wiatory są nieco mimo, jo, a to przyjdą nowa mec do luża. Każ przyroda wel cuszyła zasej, tylko ten luż była zasej wiasowy.

0: Letne casy na lesie su komponistu še casy za komponirowanie inspirirowali. W serskiej muzyce jo Korla August Kocor stajił ze swoim ciesim oratorium na lecio, na lesie, nimierny pomnik zachopienko Julieta. Weno susza mimo cwiblowania, które nie więcej znatym twermam tego serskiego komponista.
1: Ja se spomniem, aż o powojny nasz nan, misa na niekakie schadowance panczycach, samo jako solist w oratoriu sobu spiwał, ten bas, to nieraz ulicował. A ja sam jak sam tak w około leta 19-stu a 80-stu, ja na 80-stu smymy w Lipsku jako studenty mieli Jan Kor, a ten ja se takie studenckim korom obdzielił na nazwucowanie tego oratoriuma na leto. Z Wizienia Dolnej Łużycy jo to jo Jan Serski oratorium we obuku tych podcasów od Andrija Zelaria a Karla Augusta Kocora, ale szkoda, aż Nikola nie nich ten zważył raz na przestajnie do Dolnosarbskiej Rycy. My gaz my takich zamężnych mieli. Nic kęć na przykład su, jo, drogujące słodniki, a kęć by takie basnicku żyłku mieli. Ja sam myślę, że na szczęście se zresztą nikt nie jest takiego ideą zabierał. Nuć zwani młode na lesie. Nuć zwani młode na leto. To ma takie rydne, to jest już tak przychodzi te dzwonki, tak te dzwonaszki klinkotać. Jo, to są mi najlepiej spodoba, ale to są takie, to zresztą są krzasne melodie. To jest to najlepsze na melodiach, najbogatsze oratorium, kiedy my zresztą mamy. No i na lito, po tym szerem zimskim czasu, skończą zase swoje barwy pokażą, a to są melodie takie

0: Ja som jako wuknica w južo w małym Wielkowie spiewała piesnie z kocerowego oratoria na lieczo albo na liesze. A za mnie są te najrednejsze spiewy tam Trawiczka, Demoliczka, to ten riedny kwartet, albo słyszysz Riko Pluskotanie, albo takie chwale na bocz Fijałka. A tam każdy dzień je lubość nowa, albo takie ten riedny wypisane kieszce na czołmie. Ja, tak jako se groni ten oratorii, to ja w obszaru nalitny swieżyn, ja tak jako by nalitny swinco zeskadało nad łóżyskim krajom. Tute melodie padają takie tak pszałwie dwymoko do dusze.
1: Pra premiera oratoria na lecio jo była 1861. Tekst pochada z piera serskiego basnikaria Handria Zejleria.
2: Oratori na lecio, albo na lecio, to ga jo gorna serske, od Handria Zejleria a kole Augusta Kocera, to jo tyki wegin riedna kompozicija, to ga su spiwańka, kęć opisuju te szakorake stacje w na lecio. A oni są tak ludowe, ale takie nie są ludowe. A to jo, oni obi z tej takie, myślę, że takie twórcze skanalie się dożywiły. A dlatego z tej takie, dyrek romaże żywawie, a pen takie nieco wiegin dobrego naprawy.

0: Jo, te taški chopiło Szwicarz, to jest tak rydne, a kokosze są munte, te uganiają w tym gunie, te mają szybno zdrapane. Logia kokosznicka, ta co sejrzysz, a pytne kluwają się na te kuretka. Gdzie, jak te kokosze tam są munte, jak te tam drapią.
1: Gaś, kokosze są niasli, penio mama, albo uma, albo jadno, pe są pen gledali, o, wete, że my per pecajzysz, a to ga już takie są we mercu pecajzowali, a pen są tak, sreś apryla mieli kuretka już. Gaś nie są upasował, jadna kokosznicza krzeżu, Niasla a sejžela, jo naraz přišla z vašťa a kuretra mi, abo tak. Ja som měl te kacky také, te biele, im grone varcen enten. A tam je také jadna kšajžu niasla. Ale, pen jo přišla s tými kackami, jadna dvašťa mlodych. To nie žen koncelo, ta stara još přišla, ma jadna za drugi, jadna dvašťa. Ta konc januara, to jak su mili bius gus, a nie su žedno gusora mili, to su pem přišli tam, že už gusor jo byl. A u nas na kanoje tam su byli per gusorov, no pen su tu gus tam chuju puštili, a pen su zase volili domoj. Ja mam golubje na tych teke tak, už konc januara. Chopiju te samjaki goniš, te samice. Ja mam už mlode.

0: to już też korce jednak Szwice, a wszakie drugie jotyki, rączkie bluste, garony letają tam a zas. Ale tam już widzisz, aż we nich tyki nieco jo. We nie letają tam a zas, pytają miestka za gniesko, a ta je wszakie, to je niekaje cusie. Sztoch z tym ma cynić, ten to markują.
1: Salat my sobie setu, a pićku futra tym kokoszem. Jo, to som zachopila, no som przegrubo rola, a pon som rajki sięgnula, no budu saliat nuć seś, a pon zagrabaś.
2: Wyśpię, tam nie może już wiec użarzać, każ wen se slinco swiesi, pon myślisz do guna. No, kto ga perio nuci był wrzuszyn, alzo to ga nie był wrzuszyn cas. Te galuski grabaś, w lopienka su ljażali.

Jednu z niewiece znatych nalětnych melodiju jo nam obrazil Johann Strauss syn, ten tak pominjony walcykowy kral. Jego koncertowy walcyk Głosy Nalecha za orkester ma to nieco se skerowieriš opusową liczbu 416. A wena twerba jo na każdy pad ta niewiece znata komponista. Dajo k tomu teke tekst, ale nejrednejša jo mimo cwiblowania instrumentalna wersja.

0: Něco nowego dajo žinca wjaco w RBB telewizji. Ci bjatele na žaseš, widzisz o nowe powieściowe uściwanie, jomu se kroni RBB styria dważasća Bramborska, a žinca widzimy prejne uściwanie, kęć moderirujo moj kolega Krysten Matej. Witaj.
1: Hallo, witaj.
0: A se ty już rozpojrzone albo zniemianione?
1: Som wielgin zniemirnione, dokolaż jo to nowe ustrzewanie, studio w podstupimie jo nowe za mnie. Bużomy tam na przykład za blidom sejrzesz, to jo nieco nowego za mnie, a to jo żyńca wiaco, jo, premiera, k tomu słusza zniemirnienie.
0: RBB Styria 2.6 Bramborska jo pojeszczowe ustrzewanie, to gronie aż budu pojeszczy dnia, rolu grasz, abo?
1: Tak to jo, szukno, coś jo ważne było, coś ważne jo planas w Bramborskiej grajo rolu. Zespominamy najnowsze powieści, co dają nowego w polityce, w gospodarstwie, w kulturie, a w sporze.
0: A przyjaprosiłeś się o se teke tomu serskiemu?
1: Jo, se nażyjem, gaż bużo, se nieco starsze, przy nas we Serbach bużo to teke rolu graż, to se myslim.
0: Przygledniamy, żyńca wiaco, prejedne nowe pesne powieściowe uściwanie RBB Styria 2.6 Bramborska z Krystianem Mateju. Życzę wiele uspiecha a wiasela.
1: Uczobny rzek.

Musiker z rednich starych czasów, te redna Anka. Ten Günther Fries, sechs Tätjo, bychu słyszasz. Jo, ale den to pojrzymy jeszcze do czasu, kiedyś, jo, są jeszcze wiele, wiele więcej starsze. Pieda jeszcze w Serskie, wam ga znate jo, wiele naszych słowów mamy gromadu z drugimi słowiańskimi recami, z polskiego recu, czeskiego, ukraińskiego, a tak dalej. Nasze rece przyjdą z jednego żredwa, mają jeden specyk, a z tym zabierają się stałnie recewiedniki, slawisty, a takie zorabisty, aby nie unamakają przy tym. Przecież zase interesantne wiece, a jeden taki specjalist, jo wiče gost v Serskem muzeju v Hršebozu. Na Serske blido jo vam tam kazane. Marek Maja, filolog z Polski, je bužo pejedaš ved toga, kak ta stara praslovenska rec jo z naš razugledava, abo klincava, a co ma to ceniš z našeho Serskeho recu, pušta v teke pedla vice ved zika pešich ved podnja v muzeju.

0: W tym tygodniu macie dwie dolnoserskie literacje Bostak, a to 8 a 26 maja. Mina Wittgolz, Inge Truszczetowa. Zima, ja w tym tygodniu nasza rubryka Literatura tygodnia, wienowana, a żynca słyszy się też Inge Truszczetowu ze spasnią na przebytku, którą się ta Mina napisała.
1: Mina Wittgolz, na przebytku. A naša luba starka, ta mjena na to karka, až ven přeci mokoco, kaž se neži stupijo. Ven gleda přes te gvaštki a viži same z čašky na tom dvore širokem, svojom rednem zelenem. To starce lubo nejo, a vena k njomu žejo, ty liceš kušte z pjevcicko, ak nas čašče ši nerostčo. Dvor, dom a špy su vaše, te z čašky pak su naše, a ne lic to ši pšav je tak, ka pento obroš naopak. Nint njaboga jo starka, a smerš jo zewa karka, za njej jo z čaška zarosva, a ven tek čove dosč nitma.

Sčo wy dožywili litosną błosieńską noc powieścią we Belkowach, każ Japon, sčo wy sliedne raz ju dożywili nętok świetkam. Wed przydecego leta buża błosieńska noc w juniu, to stej znaty cenni we serski ludów ansambl a bokyski amt. Przecesto ja było k świetkam niewiedro w juniu na żijaju se na lepsze obstojności. Litosa pak su pszału gluku mieli, to gromady z 3500 oglidario wsiśwo, a nieścio by w miaze nimi, widzicie, słyszysz o dla nas ten report. Pąc moją koleginą Aniu Kochec-Szwarcowiu. Ja jestem Gregor Klim, a życzę wam riedne feriowe, aber dobalowe żyjen, a riedno zbytno wartochu.